0: czy jeszcze raz? Zaśpiewam
1: blues. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.